0: Znamy romadze, hać dodźwieczych na lepszym padzie 4 godziny wusowanskiego czasu leża nietko przed nami. A ktoś przed wami na dziobne nie leży, niż jeszcze na poczu, tam jest minucy, ktoś wopkat nastąpa naszym końcu. Wszystko w porządku, dobro, jezbo smy wam dużo uprzeć.
1: NDR Sachska. Serbski rozwóz.
2: Salut, ça va bien? Nie tak? How you are doing?

0: Z do mjeńšinu popjećich je tobi naš prěni titul dźensnišeho ranja jako zazběje je Ištvan Kobyla spěwał, kotre temy nas dźensa wočakuje, to wie Mati Dźiswok.
1: Dobar ranko vam. Jan Rjot, wón zmeje nedom športowe wusledki konca tydźenja za vas. Modźina, ta zabiera so dźensa večer z kuzwarjom Harryom Potterom a haj spyta vas ižo raz za kuzwač si usłanie večo po naposkač. Beno Šolta wón večera na domkowance v Čornym Komcu. V tamnišim krabatom mynje, tež wotam mamy hišće mały wurysk z přijotowane. Potom zladujeme na naše nedźelniše wusłanie 100 let Radworska šula, o tym rozprawa Monika Gerdesua. No a nowy miesiąc, nowy hodanczko za dzieci, też to na was czeka.
0: To a jeszcze wiele wiac. Po takim naszym dżentniejszym wusowaniu, wostęcz rady, hać do dziewięćszych przy radiu.

No a zabawala, was w kieži weselo knježiło, k tomu treba ci wiedzieć już prawe sztuczki, k kotrym już możecie so sobą czumpać, na to raz pytamy z tutymi dżęce rano. Wulkotne je żywienie, śpiewa Katarina Szynko-Retowa. Nie wodecie, Zuzan Himplowa. Tun tytuł je od Katariny Szynko-Retowie. Dżeje pucz. A zaso sama, tylko spił Mileny Wojciech. Na ušitke tute titule smiče se potekim hač do šestřich našim programje veselič potekim v vašej kuchni, vašej kupelje, kiba, vašim oče.

0: 10 minutinow do na po 60 nedomje a so wie je punčelu na tutem miestnje stanje jenreho na rydze.
1: NDR Sachsa, Serbski Rozvoz. Sport.
2: Ochranowske wolefantki su sobotu we Worklecach mocnje do svojich trubow trubili a worklečanske volejbolistki z jasnym 3-0 z parketa duli. Po prvnjej hry dnja pak so worklečanki zaso zrabachu a přečivo žitavčankam z 3-0 dobechu. W prvnjej hry dnja bě Josefin Rublec najlepša rajaka w riadach hosćičelkow a w druhej hry Sara Schnablec. Klasu wyše je prynie mustwo Holco Viktorie w Wojerecach przeciwo volejbolistkam skupoje nowe wuki z nula ci przyrawo. Najlepsza worklečanka by tam Diana Hajnec. Swoje zazbiehowe partii do nowej rajnej doby miachu też Sokolio Sokowa Budyszin, rajał Tomasz Suchy.
3: Zazbie do nowej rajnej doby jest ona po moim zaczu dość dere zeszlachciu. Smy rali doma, naprzeczo Sokolniki Wiazońcy, a naprzeczo nasze tam dobusze. Miechmy wiele przyladowariów, kotryż za dobu naladu so starachu, a tu dobu naladu smy nydom na rajniszczu też przesadzili. Smy po takim naprzeczo Wiazońcy dobuli, a naprzeczo nasze tam naże snadnie przyrali w Tajbejku. Dobie się Riane, reine Jean.
2: W sakskej klasy podleżach worklečenio čera do podnia Drežďanach przeciwo zelenobyłym Drežďany Košic z nulací. Koparske wuslitki pokalnery VfC Plauen Budysa Budyšin 2-1 a LSV Nowe Miesto nad Spreviu Sokol Ralbice Horki 0-4. Cilce Rotto, Baltasar Heider, Niklas Šeuc, Roman Mechela a Richard Schneider. Reine Zjednoczenstwo Huska Hodzi SJ Kruščice tež 0-4, jedne bychu Samorota, jedne je David Žurdoc spiel a dvoje Beno Rece. Reine Zjednoczenstwo Njebelčice Ralbice Pančice, Reine Zjednoczenstwo Vás Bive Komc 0-6 a SJ Njebelčice Sportowe Towarstwo Bart 5-0. Zazbie celenja rotov słyšeše Jonasej Lemanej, po nim trechichu Finn Zarenk, William Pletner, Ionel Statnik a Marcel Kral. Druhé koparske mustvo SJ Kruščice je Dybkovou partiju Sepicars 2-1 dobylo, tam trechištaj za SJC Simon Jan Klemens a Oskar Hauš. Do cíla dobiežíme dženca ze 142 bejarkami a bejarjemi, kýž v obdželichu so sobotu Radvorju při bejach vo pokále a medalie z Božného Alojsa. Upytali sme jenojš nekotrch dobečarkov a dobečarjov. Pia Münkec a Adrian Nagel bieštaj napríklad najspešnejša holca a najspešnejší hulc na distance 1000 metrov. Dobečeri na čare 1500 metrov rikaštaj Sofia Dresslerec a Daniel Čorlich a dobečarka a dobečar na distance 2000 metrov Maja Münkec a Janik Münk. Marta Mirčinkec a Kito Malink dominovaštaj čaru 4000 metrov a horčanka Sofia Mateškec by najspešniša žona na čare 6000 metrov. Serbska farka Jadwiga Malinkova steješe na samsne čarje pola žonov starobnje klase SK Štorceči najvyše na podesče, a to zhromadnje z Manuelu Jorkovej a Karolu Petrašovej.
0: To bych už športové vúsledky Jana Rehoria.

0: Robbie Williams to bije pala nas w programie All My Life in Spiewalsze, a z tym je nitko na po 6.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Ewangelska wosada Slepo je na swiedźenskich gemszach czera we Slepo w obswytuły certyfikat Ewangelskie Krajnje Cyrkwy Berlin-Braniborska Szleska Honia Wóżica dostała. Certyfikat Zelene Kapon hodnoči w obswytuły management zajśwych 12 lat. Hospodarichu ekologisce na przykład przez to, zodachu fotowoltaiku przyprawu a cysternu za deszczu wodu natwarić, a z łuki w dlejszych odstawkach sykli za nastacze mietelowych łuku. Organizuje też w obstajnie kulturne poskytki a wustajence. W czarnym komcu na arealu krawatowego myna je konstytucjna doromady niedzie 2000 opytowariów domkowanku swieciło. Kajż rekne jednaczel Anton Fuchs bie rezonansa z tym runie tak silna kajż loni. Serbski podziel bie znowa wulki, tak w ustupichu sobotu koszczanscy muzykansza, folklorny ansambl Wudło a niemsko-serbski ansambl Koczebus. Niedzielu zawysylichu smerdzeczanscy rewario, dujoska kapała Horjane a ko nałożkowej skupiny krawat z czarnego komca Z dobom su na dworje sobotu 5. krabatowy tydzień zahajili, kiż živu dworyčnosć a kulturu regionalica zniedze 20 zaradłaniemi pistuje. Po nimale potraliecze bu čera Radłoska krzyżna cyrki znowa posvečena. W zajszych miesacach dobiachu miestrym je cichu, wauki, špundowanie a šu elektriku dosponie Wopnowicz. Najwieczu procu pak žadauchu se mokres činy, kotrež buchu z pomocu chemijskich sredków usušene. Po słowach zamówitego twarska inżyniera Petra Kubańka mło po končnym wotliečeniu šo niedze 350 000 euro płacić. Radłoska krzyżna cyrki je jedna z cioch cyrkwy w Wełsy. We Wotrowie su czera 24 młodostnym zakrament firmowania spościli. Przy tym miachu wszystkie 15 holce druszczu drastu z drastczynu. Emeritowany biskup Dreżdżansko-Miśnanskiego biskupstwa Joachim Reinelt dopełniszu Bożą mszu sobu dziarzesze potem zobu od krzyżorju do usy witany. Dżakny nyszpo swiecze sztajfara Mierczyn Delenk a kapwan Pytom Rus. We Wotrowie spościa firmowanie kujżde cecze lito. Na biegu w pokal zbożnego kapłana Alojsa sobotu w Radworiu są 107 posta ludzi w staromnych klasach w 6 lat, hać to 60 plus w obdzieli. W ubiegowachu są na czarach rozdzielnie dłoższe od 500 metrów, hać to 6 kilometrów. W obdzielnicy bychu też od zwonka serbskiej łużycy przykładali, najstarszy sportowc bie 670-letny z Budyśina. Zaradowali sobie dołostwo ST Radło, TCM a Radłowski Młodzieński Klub z Romania. Za dwie lecze chce Jajun znowu wuhotować. A to one bychu nasze powieści, kiedyś namakacie dalej na naszych internetowych stronach, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W Budyśinie pokaza żywy slewo tu chwilu 9 stopniu, k tomu czahaja niekotrym roczele na niebiu, a z blakami mamy haj sylnu kurjawu, na przykład mies haslom, a krótko przed Budyśiną tam ledma nieszto widzisz. Dzieńca wybił dnia zmiemy tu już to słońca, ledma mroczele a żywy slewo te zalieze na 21 stopniu, juce cyle podobnie wupada, a zmiemy samo temperatury do 20 stopniu w honi Łużyce.
0: Hej, Mati, je runi, že nás pomnil tu hustu dostu kurjavu, kotraž sa dženca nad vúžic svučenie ječte keč plivi, dotal je napúčara na drohách. Šitko, poriadku z najmenšo, našim obkladnom systéme žiadne informácie zapísané nesú.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli vy za nás nešte mače kúho boku v obkada, potom zvoňče tu, budeš in 7.400.
3: Miranna, tak stój, jedno z ciebie mieć, żeby prosić co na dziecko, najlepsze czasy to lewem.

Přinžemy na nowy tydźeń, a to mamy wiedzą też zaso dosć, a na dosć bokiwo za was, tak przednoszuje dżęca, albo przeproszuje was dżęca kurmia na przednosz k sesłom mies Eufratom a Tigrysom. Beno Bilk puczuje z wami po kuwajcze Iraku a kurdiski. Dżęca wieczo na powosmich w Radworskim Słodenku. Dalszy termin w Radworju wieczo z Šajatovićom abo Šadovićom Varić z domjacimi Bjornami je poskit k wyredze krabatowego tydźenia dżęca w dworniszczu inkluzje od napopiecich do dziewieczich so najpierw wari, a potem też zromadnie je. A to niszcze niebie szitko z kulinariskimi poskitkami krabatowego tydźenia. Kolesowarska tura ze wszemi pecz z mysłami po takim tež z jedžu abo s vodom je jutce od dopudnja 10 do 2 plánovaná. Štart je kloštre Marina Viezda v Pančicach Kukovie pri studni. V domovinskim domje v Vojerecach tykaja so jutce, małe a vulke pačerje za vojerovsku družku, a to večom sedmich. Mjesačne zromadne spievanie z jaska serbskich spievarskich towarstwo te wotmije so jutce, a to kež předsovičo šestčich, v korovi rumnosti SLA. Všice zajemce sú vútromne vítani. A sredu to přednošuje Andreas Hanuš v auli šule Čišinského, přeprošuje k tomu domovinská skupina Pančice Kukov.

0: Krótko po cibinki na šestje, dźensa wšako strubimy was rano i šotu z budyskeho studia a večo pak znowa zadkulary se narydže.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Se ty tu list dostała?
4: Kotry list? Na dun. Zelene pergament, červene Hogwarts-zyge. Neby pola tybe, žana soa?
3: Nie. Ty tyś wyszcze do Hogwartsa?
4: Nic jenoś ja, my. Nasze studio są przemieni na guzwarsku szulu. Rączka, magiske zwierzęta, napoje kiszcze zakuzwaja.
3: Po takim guzwoprócz przyjotować, a radio zapiknąć za wusowanie pełne magii a nostalgii.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
5: Nic zabyć.
2: Dzień za wieczór.

0: serbowacej zarodźe. Što to je, to zhonimy, no a za něšto wjac, ač po hodźinę poladnu tež za was jeszcze raz sobie na puće a na drohi, tam je našim koncu šitko w porjadku, keč pójče pak na kóžde pad, tosta kurjawa wonka na pućach a na drohach, tam potom spěšnje raz prasnja to, wiezo na kóžde pad, no chcemy.
1: NDR Sachska. Serbski Rozwóz.
0: Z nami fit do nowego dnia. Dobranko.

A kotra hudźba na sewakišće wočakuje wo nocnich psach smy runje słyšeli, ale chcemy so wiezo tež z wami zubić znano? Respektivnje so zubić z Kirsten Mercec z Tobo Zubija wana spiewa. Naše wutrobe zbožene rejuje, a to zromadnje z Andriju Špitankovi. No, domaj nepun, no to so se zawieszcze kunst udzenia nikoci rekli. Ty jeszcze za rano mierczyn weclich w o tym spiewa. To a jeszcze wiele wiac. Słyszycie podle nas serbskim rozwosu dżęca rano, hać do sednich.

0: Wčornym kumcu w Krabatu mnie sukunstudzenia domkowanku swiecili. Nic jenoż program wabiesz ludzi domwina nie tam jachu też dokuła wokuła dosć a nadosć poskitku. A serbski rozwóz jest to czera, niedźe lubszy podnie po takim wobladał. To rzeka reporter Beno Szota je tam swoje koła wielczał a słucharem wo tam live rozprawiał, što je w opytuariu szo woczakuało a zweseliło. Tyżnimo programa na jiwiszczu. Tule wórysk z jeho reportaže.
1: Naj, tuž to wiesz, możesz tuż to obdać czerstwy klip tu maja, a potem się możne hajdrużinę sadu, a to pak czerstwy, albo też marmelady, się możne też obchodzie jara specjalne, co ja widział ze z bananu, albo też ze sorcem winom, tak jak to się widział zmieszane. Potem pak też ruczne dzieła, no, od wieńcu z kwietkami, albo też ryzbarene drewczka ze wszelakimi pisłami, keramiku to masz, że się skończyne. A to jest znane też na przyczyna, czego dla Serbia tu przyjdą do Czornokomca. Niekoci Serbia tu siedzą przed jewiszczą, że was wabi tu do Czornokomca na domkowanku.
2: Hej, tu je čovnem koncu, je tu ambiente, še cera rejene, to so mi jara, da ljubi v osebe z čičimi, te maja jo doš smisna, so hej, buvaj tvač, popuču boč, je znatih zetka serbo nemskih, te jo ze skončine, a te maja upravdu še cen vujkotne program, dobro jič, a šitko dere vupešene.
1: Klinči za tom za ostane, če tež kobedu?
2: Hej, zvišaš šuh.
1: Tak to upada, tak ješkaš prane, ty doškieči, to dawe nic jenoš, komaska, nic jenoš, plinska, ještě to štorno konca znaje, ale tyž všelajke vždycky se šampionkami například, abo jemkaš prane čerstvý klip, abo tyž druhé pečva, když oni tu čína na tvojenom, abo tyž nad grlom, što vás vabí tu do čorno konca na domkovanku, čo vaši řečo do čorno konca na domkovanku?
3: Dla Horianu.
1: To je ten krutý fanklub, jo, no, ty kodeš na Horiane šetce ježda. To oni mají, nek hač do konca ostať.
3: Aj, wieso, hat die Atmosphäre, schon super, jo.
1: Na, tak to robi boče, no, so se jenom ljubi tež, jo, Serbia seđa, čakače znovu na obet, abo što vas kjeri dla hudžbe přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabihme Horanov si napiskali, a potom to vizet to rivansku skupinu, kde si bi obladali. A to sme skole som uličeli,
1: hač do čorno komca, dženca však je opravdu krásne vedro, a to nie sú ani či jenice, ki sú skole som přijeli, ja som vidio to jacor, kole sa zadestio, tež dalších Serbov, ki sú skole som přijeli s nankrebetnikom, dječi žila sobu, a potom si vizet tež taký ľud popšie, jak ješ tam zade, rune vidiu. Wot 2000 a dživet však maja tu domkovanku ve čornom komcu a tež dženca kaž prene z stojšto serbským čera ižo tež na jevišču a tež dokova vokova kaž prene přes 20 či taký šelegi stejnišču tu maja na areálu Krabatova mena v čornom komcu stejo, když môjče se pak nešto ovladač, nešto zesvodžiť žač a dživči samo tež na viacorech miestnach môža nešto paslič.
0: Pisane poskit k tam čera po takim mejachu, vúdvosce, smerdžočenio horiane a kruščanscu dujere su konstudženja tam piskali to, šo bie čornem koncu na litoši domkovance vidžeč. Beno Šota je tam pobyl, svišeli jesče vúriesk z jeho čerošie nedželnie live reportáže. A ja ste mi nitko s dupkom. Bedel nasledem, ja som Katka Pöpelec a přijú vám všim. Dobrý štart do nového rania se serbským rozvosom. Všimný štúdiu je Mati Gisvok a nitko tiež Marko Smoa s Dualom. Hey.

0: Walburga Wałdźic spěrše wo tyndu, ale najlepje wostanječe w při radiju, přetož je na pusetnich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Ewangelska wosada Slepo je na svědčenských kemšach čera ve Slepom w obswituje certifikat Ewangelske krajne cirkwy Berlin-Braniborska Šleska Hornja Łužica dostała. Certifikat Zelene Kapon hodnoči w obswituje management zajšich 12 lit. Hospodarichu ekologisce naprzykład přesto, zo dachu fotovoltaiku připravu a cisternu za dešču vodu natvarič a su vuki v dlešich odstavkach sykli za nastače mietelových vuku. Organizuje tež w obstajnje kulturne poskytki a wustajence. W čornym komcu na arealu Krabatowego Möna je konstyczenia doromady niecze 2000 opytowariów domkowanku swyczyło. Kajż rekny jednaczel Anton Fuchs bie rezonanca z tym runie tak silna kajż loni. Serbski podziel bie znowa wulki. Tak w ustupichu sobotu kruszczanscy muzykanča folklorna ansambl Wudło a niemsko-serbski ansambl Kočebus. Niedzielu zaweselichu smerdečanscy rejowario, dujoska kapała horjane a kor nałożkowej skupiny Krabat z čornog gumca przyladwario. Z dobom su na dworze sobotu 5. krabatu tydzień zahajili, kiż živu dworecznosć a kulturu regionaleca ze niedzie 20 zaradłanimi pestuje. Po niemale półtora lecze buczera Radworska Krzyżna Cyrki znowa posvědčena. W zajszych miesacach dobrachu miestrym Jecichu wałki szpundowanie a szu elektriku do spłonie Wobnowicz. Najwieczu procupak żadachu se mokreszczyny, kotryż buchu z pomocą chemickich sredków ususzene. Po słowach zamówitego twarskiego inżyniera Petra Kubańka mowa po kończnym odliczeniu szo niedzie 350 tysiąc euro płacić. Radworska Krzyżna Cyrki je jedna z cioch cyrkwy we wsy. W Wotrowie su čera 24 monastnym zakrament firmowania spoščili. Při tym mejachu šitke 15 holce druščú drastu zdrasčinu. Emeritowany biskop Drežďansko-Mišnansko-biskopstva Joachim Reinl toponišu božom šu sobu džažeše, potem zobu od kšižorju douse vitane. Čakny nešpo svieče štajfara Mirčin Delenk a kapfan Pitom Rus. V Wotrowie spošča firmowanie kužde cieče leto. Niemale 100 jichaków a jicharjów ze 150 koniemi ze Sakskie a Berlina Braniborskie jest oczera a sobotu w Kulowie na 550 jichanskim a skakanskim turnierze wobczyliło. Wólkę myto przy skakaniu klasy M czera popłynił doby Dena Burgmajer ze Żylowa z jednaczelitnym wórezancom niemscy to walach Kel Etalon. Andrzej Schlegel od koniaceho sportowego towarstwa Šešu był ze 8-letnym wórezancom Mincerom w samstnym prówaniu Ceci. Dvojne dobyče svieče štejkulovčance Lena Altenkampec a Sara Friedrichec při skakaniu klase E. A to one bychu, naše povešče, kiž namakače dale na našej internetovej strone a ve našej darmodnej app s menom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Išče čma, ale žive slibro te pokaza 9 stopňu, to tež vodnická vidžu, k tomu čaja išče nekotre mročele na nebiu. A s blakami máme išče silnú kúriavu, dženca v biu dňa, pak zmejeme potom tojšto svonca letma mročele. Dženca docpie žive slibro 21 stopňu, juce potom celé podobne vupada a zmejeme samo 23 stopňu pohony v Užice.
0: A kečbu, tu hišče raz nas pomnju, hišče vjacere nezbože, susočence rano stali na sakskih drohách našim kuncu drenic. Přišim kečbujče kurja vydla, ne vidíče tak daloko, dženca rano ručiš so kurja vás zminje, zmijeme kajše matiru nerek svunčko. Najprej raz pak kečbujče na pučara na drohách.
1: Serbski rozvoz.

0: So, a kiedyś było runie si mi jeszcze w obopkadnych pokiwach ryczała, a nie mam żadne spożo za was, ale na spożo jenoś wyskać, a kiedyś było tu z tej wybaczeniu, haj, tam ludzie rady raz przez spieszne jedu baczeniu wosrycz z tej potajkiem wyskać, tam na kuźdy pat kiedyś pójcie. A z baczenia nitko do Radworia, tam szako świeci szula, swoju 100. rocznicę, a to tutun tydzień 5. oktobra, a szula to je wiaca, szularia, wuczoria, a szulskie hodziny, to są też zwonka szulskie kruszki, a całkowna atmosfera na szuli. Miejscowność socjalna runina. Kuźta serbska wyższa szula ma tu już, kajż zakonc zaruczyny, miejscno za socjalną pedagogiku. W Radworiu je to Edith Szurowa. Ona przewiduje na przykład socjalne projekty na szuli. Za kotry jubilejny projekt je zamówita, o tym jest Monika Gerdesowa z niej rozmawiała.
1: Lieca, k jubileji Radworskiej szule stara so Edith Szurowa o przydatny projekt. Mianuje ją Sarbowaca zaroda. Je to dale wuwiwanie dotalneje szulskeje zarody.
2: Tyś tute szulske lito moža so szulario a szulaki przizewić za tun poskitk zaroda a kuchnia. Čiči, ki so na tutym poskitku wopčelija, maja svoje veselo, vidžile na zarodze a tyś při przedziewaniu. Šelakich jałotku, a zelu, kotrež ve zarodze rostu.
1: A tuta zaroda maso, tak vizija niektórych radworskich wuczeriów zromadnie z niej, wuwiwacz na zeleny rum, kiś so szulskim siednym dniu husto jako zetkawaniszczo wużywa. A dziesza wokolina wabi do sarbowania. Sztoś materialnie za to trebaja, susi we wubiedżowaniu wudobyli.
2: Dokiś je szula, so przy wubiedżowaniu serbskiej założby, rycz zjazuje, obczeliwa, a my to dobywa.
1: Dziwo drehiszczy, cyle, hotowe nie, ale šulerio a jubilejni hosća moža so při všem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvadnosć prinje elementy se vobladač. Prinje rjadki ze zelami a kvitkami v serbskih babach, vulke kamenje su vidjeć, ki šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbskih povedku namoluja.
1: A vizo serbske pomenovanja připravja.
2: Form je tafličku, tež jenu ryčnu štěžku chceme natvarić, tak so maja šulario tu možnosť abo vopituario přes tu zárodku kročić a při tym jen kvist abo jen memory vupjelnič abo rač moc a tež chceme v jenom rušku šelake recepte, kiž môžeme z stjahodkami kirko abo tež z zelo a tak v kuchni pon tež užívač.
1: Za to ma so zároda jako zetkavaniščo, přitulnie vuhotovač. Tež za to sú zdobite fenky tribne. Napríklad tež za
2: nový paviljon s svalkami a s stolcami s možnosťami so tak tež v přestavkách abo po šuli v zárodce zetkača tam tyś si serbsy pobysadwać, abo si tu jenu abo druju hurać ze szulerymi.
1: Haj, samo serbsku a regionalnu wiedu moža si tam przebywacy nasrybać abo skrucić.
2: Czteś je tyś ważne, zo mamy na metalowych tafliczkach po treje uznanych radłoczanu, na kotrych chcemy tu tyś hody być, zo suwane tu na dobro szule ty skutkowali.
1: Šo tole ma na tutym přijomnym blečku vabić do rozmowy vo serbskim radvorju. Do besady vo tudyšich serbskich témach a podawkach tak socjalna pedagogoka Edith Šurova, kiš je zamovita za sarbovacu zarodu.
0: Słyszeli smy rozmowu vo radvorskim jubilejnym projekcie. Bie to vorjesk z viečeho nedženišo vusovania, kotrž je čera tule bežało. A kiš možete vieza tež kompletne słyšeć na našej internetnej stronie, a tež v app MDR Serbia jako podcast v audiotece ARD Sounds.

Cibelki nasledowanym je, a kunst tydzień so wiedzą też mnozy wużyli za sportowanie, miastrujem też na biegu w pokal z Bożnego Kapwa na Alojsa, sobotu Radworju. Na tutym biegu są 107 a posta sportowców w wszelakich starobnych klasach w obdzielili. Od 6-60+ dobie w ubieczywachu są na czarach rozdzielnie dłoższe od 500 metrów aż do 6 kilometrów, a w obczynicy debichu też od zwonka serbskie w Łużycy przykwatali za tutun event. Najstarszy sportowc bie 6-70-letny z Budyszyna, a ja zariadowali sobie dłoństwo ST Radwo, TCM, a też Radworski Młodzieński Klub za dwie Lecze cedza jun znowa wuhotować tutun bier w pokal z Bożnego Kapwa na Alojsa. Što bych o nitko, czy najspieszniejszy, to wie za pohodziny Jan Reho w sportowych wuzletkach.

0: Keč menšino dosud mi hier a nadžomne bez merzanju, rekaš včeram njiho je posledni raz k strohosči. Tamniši oktobrski svedženje sa menuc zakončil, a to vizu težka ješ přeco z novim rekordom, Mateo.
1: Dohromady su mnichovsku vizen 7,4 miliona ljudi vopetali, dva tečenje je so tam hesovalo, znanost, če tam teši žo pobili, abo lica to doživili. Najviac se v Ukrajinih hosti vitahu z Ameriki, Italske a Austrijske. 6,7 milionów litrów piwa są tam przez teku szli, to jak się wiaca czloni, a niealkoholiske poskytki są tam też leto a w oblubowaniesze w wiacorych agenturach pisaja. Przyjuszem miachu tam sanitetario też wiele zadziło, bo 8400 pacjentów a pacjentku dobiachu są starać, gdyż tu troszkę wyższa liczba ha czloni, a nie tylko tam szo za co otwarja, zobychu klitu szo za co natwarili, a potem damy co szekwapić, szto budzie pontu nowy rekord.
0: Podwimajte, że nie ma jej jasno czera po takim oktoberskim świeczeniu zakończył.

Do ranka strojach u nas potajki. Přespólni zhromadnje z nowej dobu. Štú hewak ma hišće hučbne ranče postro za nas? Je to Sofia z Štúrie. Hučbaraje za vas a doktor Tastu spiewa. A prawe wonjostroj przyjdzie k wam do kuchnie z holaskami. Sedam posednich je, to je mały wubier naszych częstniejszych titulów. Nie tylko na przykład słyszymy Anu-Mariu Precz na drzec.

0: Dźejesz tu kónc tydźenja sportował abo sebje z kotrym wuslědkom, to wie Jan Rehl.
1: MDR Sachsa, serbski rozhłos. Sport.
2: Ochranowske wolejfantki su sobotu we Worklecach mocnje do swoich trubow trubili a worklečanske volejbolistki z jasnym 3-0 z parketa duli. Po prynjej ry dnia pak so worklečanki zaso z rabachu a přečivo žitavčankam z 3-0 dobychu. W prynjej ry dnia by Josefin Rublec najlepša rajaka we riada hosćičelkow a we druhej ry Zara Schnablec. Klasu wyższe je prynie mustwo Holco Wiktorie we Wojerecach przeciwo volejbolistkam skupoje nowe łuki z nulaci przyrało. Najlepsza worklečanka by tam Diana Hajnec. Swoje zazbyhowe partii do nowej rajnej doby miachu też Sokolio Sokowa Budyszin, rajał Tomasz Suchy.
3: Zazby do nowej rajnej doby jest nam po moim zaczu dość dere zeszlachciu. Smy rali doma, naprzeczo Sokolniki Wiazońce, a naprzeczo nasze tam dobusze. Miechmy wiele przyladowariów, kotryż za dobu naladu so starachu, a tu dobu naladu smy nydom na rajniszczu też przesadzili. Smy po takim naprzeczo Wiazońce dobuli, a naprzeczo nasze tam naże snadnie przyrali w Tajbejku. Dobiesze Riane, reine Dzień.
2: W sakskej klasy podleżachu worklečenje wczera do południa Drježdżanach przeczyło zeleno-byłym Drježdżany Košic z nulaci. Kopanske wusledki pokalne ry VFC Plauen Budysa Budyszin 2-1 a LSV Nowe Miesto na Čprewiu Sokoł Ralbice Horki 0-4. Cilce Rotto, Baltasar Hajdon, Niklas Šeuc, Roman Mechela a Richard Schneider. Reine Zjednoczenstwo Huska Hodzi SJ Kruščice też 0-4, jedne bychu Samorota, jedne je David Žurdoc spiew a dwoje Beno Rece. Reine Zjednoczenstwo Niebelčice Ralbice Pančice, Reine Zjednoczenstwo Vas Bive Komc 0-6 a SJ Niebelčice Sportowe Towarstwo Bart 5-0. Zazby celenia Rotow słyszeše Jonasej Lemanej, po nim trechichu Finn Zarenk, William Pletner, Ionel Statnik a Marcel Kral. Druhe kopanske mustwo SJ Kruščice je Dybkovu partiju Sepicars 2-1 dobyło, tam trechištaj za SJC Szyman Jan Klemens a Oskar Hausch. Do cíla dobiežíme dženca ze 142 bejarkami a bejarjemi, kiž v obdželichu so sobotu Radvorju při bejach vo pokále a medalie z Božného Alojsa. Upetali sme jenojš nekotroch dobečarkov a dobečarjov. Pia Münkec a Adrian Nagel bieštaj napríklad najspešnejša holca a najspešnejší holc na distance 1000 metrov. Dobečeri na čare 1500 metrov rikaštaj Sofia Dresslerec a Daniel Čorlich a dobečarka a dobečar na distance 2000 metrov Maja Münkec a Janik Münk. Marta Mirčinkec a Kito Maling dominovaštaj čaru 4000 metrov a horčanka Sofia Mateškec by najspešniša žona na čare 6000 metrov. Serbska farka Jadwiga Malinkowa steješe na samsne čarje pola žonov starobnje klasy SK 40 najwyższe na podesče, a to zhromadnje z Manuelu Jorkovej a Karolu Petrašovej.
0: Športowe wusledki prezentowaše nam Jan Reho. Česač menšinu, donna po 8 nedomje, 7 hodin 19.

Zieletnu rocznicu swiećoše tutun kunst tydźenja rejowanska skupina serbskeho ludowego ansambla Łužičanska rapsodia. A mějachu nadam dwie předstajni sobotu večer, nedźelu popołdnju a na programomaj, kiž wuotowachu zromadnje z dalšimi serbskimi rejowanskimi skupinami. Su tam nedźe 380 wopytowarjow witali. Mějachu tež wosebitu premieru na tutym programje, ale tež hižo znaty kruch, kotryž bě cele wosebity. No a to ke znaty melodii. Ja si myslu, to myslimy wšitcy na dool, na słońco. Znano tež na dobry balans z grekskeje. Ale młodzi rejowarjo pacholjo Łužičanske rapsodie interpretowachu pod nawodom Kornela Kolembusa grekski sataki po słowiańskim ważniu jakby serbski albo słowiański sataki, słowakski sataki wupadał to prezentowachu mieszkujem sobotu a niedzielu na żoli serbskiego ludowa ansambla Cista Aposta hostci a nohaj. Na 100 sobu skutkowacich to schon bichu tam na jewiszczu. Kunstyczenia swieczysze po takim. Rejowanska skupina Łužičanska rapsodia. Swoje cilietne w obstacze.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Se ty tun list dostała?
3: Kotry list?
2: Na tun. Zelene pergament, červene Hogwarts-zyge. Neby pola tybe, žana soa?
3: Nie. Ty tyś wyszcze do Hogwartsa?
2: Nic jenoś ja, my. Nasze studio są przemieni na guzwarsku szulu. Rączka, magiske zwierata, napoje kiszcze za guzwaja.
3: Po takim guzwoprócz przyjotować, a radio zapiknąć za wusowanie pełne magii a nostalgii.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nic zabyć.
1: Dzień za wieczór.

0: z dypkom na połasmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Ewangelska wosada Slepo je na swiedźenskich gemšach čera we Slepom w obswietowy certifikat Ewangelskeje krajneje cokwe Berlin-Braniborska Šleska Honja Wužica dostała. Certifikat Zelene Kapon hodnoči w obswietowy management zajšwich 12 lit. Hospodarichu ekologisce napřikład přesto zodachu fotovoltaiku připravu a cisternu za dešu vodu natvarić a suvuki w dlešich odstavkach sykli za nastače mjetelových vuku. Organizuja tež w obstajne kulturne poskytki a wustajence. W čornym komcu na arealu Krabatowa Mlyna je konstydženja doromade niedźe 2000 opytowarjow domkowanku svědčiło. Kajž rekny jednačel Anton Fuchs bě rezonanca z tym runje tak silna kajž loni. Serbski podźel bě znowa wulki. Tak wustupichu sobotu koščanscy muzikanča, folklorna ansambl Vudvo a nemsko-serbski ansambl Kočebus. Niedźelu zaveselichu smerdečanscy rejovarjo, dujoska kapava horjana a kor navoškove skupine Krabat z čornom komca přiladovarjow. Zdobom su na dvorje sobotu 5. krabatowy tydzień zajeli, kiž živu dvorečnosć a kulturu regionalica ze niedže 20 zaradovanjemi pjestuje. Ponimale podra lieče bučera Radvorska kšižna cirke znova posvečena. V zajšich mesacach dobjachu mjestrujm, cichu, vauki, špundovanje a šu elektriku dosponje vopnovič. Najvječu procu pak žadovchu se mokre sčine, kotrež buchu s pomocou šemijskih sredku vusušene. Po svojach zamujita otvarska inženjera Petra Kubajnka moho po končnem odlečenju šo niedže 350 000 euro pvačič. Radvorska kšižna cirke je jedna z cioch cirkve u Evse. We Wotrowie su čara 24 modostnym zakrament firmowania spoščili. Při tym mejachu šitke 15 holce druższu drastu zdraščenu. Emeritowany biskop Drežansko-Mišnansko biskopstva Joachim Reinelt dopunišu božom šu sobu džeržeše, potem sobu od kšižorju dousy vitane. Čaknenyš po svičeštaj fara Mirčin Delenk a kapfan Pytom Rus. We Wotrowie spošča firmowanie kujžde ceče lito. Konjace športowe towarstwo przy Klosztorskiej Wodzie zakończy swoją letuszu sportu sezonu sobotu z liście Huntwiu. Dziadnacze jichałko a jichariu, kajż też syrom zapszachu poda sobot horku na kołojezbu a jichansku czaru, przy czymż dobrachu jichario z dobom zadziłki przewinęć. Przedsedztwo towarstwa podziakowa so przy tej przyliżności szym pomocnikam a dobroczelam towarstwa za podpieru w zajszych miesacach. Wieczorna zromadna zabawa, dzień potem skulojci. A to bych u nasze powieszcze, kiś namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Z blakami je tu a tam jeszcze kura wojte w Honi Łużyce. W Budyśinie pokaza żywy slibro w 8 stopniu, a to zmijmy dżęca tojszto słońca, lit mam roczele, wostanie po takim sucho, a dżęca zalezy żywy slibro na 21 stopniu, jutrze zmijmy znowa słońco, tojszto modro niebia, a temperatury do 22 stopniu.
0: Na naszych puczach je tak daleko szitko poradku, kiedyś pójdzie dalej dla... Kurjawy, ale jedną informację mam koło wokół wyskacza, a tu z tej wybaczo nie tam woschyć wsy. Haj, tam ludzie rada raz przyspieszni jeżdża, tu już kiedyś pójdzie, co tam odpowiednie na tempo dżarzycze, kaj się przedpisane, a to nie płaci wiezo jenoż za drogą baczo nie, ale wiezo też szucze ludzie, że aż się zaproszą na tempo, kaj się przedpisane.
1: Serbski rozwóz.

A nětko přinžemy k našim pokiwam. Protečka je dere pelnina. A tuž poladnem jako prinje dora dvorja, tam přednošuje dženca Beno Bilk a von pučuje z vami po Kuwajče, Iraku a Kurdiske w přednošku pod hesłom Mies Eufratom a Tigrasom. Dženca večer na powosmich radworskim svolenku. Postanjem Radworju večer ze Šadovicom. Varič z domjacimi birnami je hesła a poskit k vrječe krabatoho tydženja dženca v dorništu inkluzije a to od napopečih do dževečih, to reka najprej raz přijotovač o Varič a potom tiž zromadne večerič. Dalši kulinariski poskit k krabatoho tydženja kolesovarska tura. Zauši peč z mysła je jutce woto podnia 10 do 2 maj planowana. Start je klostre Marina Wiesda przy studni. W domowinskim domie we Wojerecach tykaja so jutce małe a wulke baczerje za wojerusku drużku, a to wieczor sednich. Zjazk serbskich spiewarskich towarstwów przeprosiuje jutro zase, no, schromadne spiewanie, a to też przeco wieczor 6 w Kurowie Rumności Serbskiego Ludowa Ansambla. Jutro przedstawia się Jakubecowym w ustawie w Kulowie 5 krótkofilmów na temu domizna. Wostać, zmienić, hić. Miastrojem przedstawia się też film Krzyżarki Zofie Cyrzec, kotraż po filmach też jeszcze rozmownym kole w filmie ryczy. Wieczor od 7 hać do 9. Tak daleko k naszym pokiwam, ci wielki na 8 do mnie. 7 godzin, 3 a 4 nie tylko mamy.

0: Krótko po cibedlki nałosym je, haj w czarnym kumcu wykrabatujemy mnie tam su kunc tydzienia, po takim sobotu a niedzielu dom kumanku swieczyli. Nic jenoż program wabiesze ludzi domwina, nie tam je choć jeszcze doku a wokło, dosć a na dosć poskitku. A serbski rozwóz je si to czera, niedzielu przypodnie po takim obladał. To reka reporter Beno Szota je tam swoje kuła wierczał, a słuchariam wotam live rozprawiał, što je wopytowach już o oczekowało, a zwieseliło, gdyż mimo programa na jewiszczu, tule wuchysk z jego reportaże.
1: Aj, tuż to wiedzą, możesz tuż to optać, ciastwy klip tu maja, a potem się możne drużynę sadu, a to pak ciastwy, albo też marmelady, się możne, też uprodzie jara specjalne, co ja widział, ze z bananu, albo też ze sorcem winom, tak jak to się widział zmieszane. Potem pak też ruczne dzieła, no, od wieńców z kwietkami, albo też ryzbarene drewczka ze wszelakimi przysłowami, keramiku to masz, że co skończyne. A to jest znane też na przyczyna, czego dla Serbia tu przyjdą do Czornokumca, niekoć si Serbia tu siedzia przed jewiszczem, że was wabi tu do Czornokumca na domkowanku.
2: A tu w czarnym kącie, tu ambiente, że z jara rano, to są mi jara, które lubi osoby z dziećmi, to mają ją dość myślne, co haj buwajtwać, popuczu buć. A je znatych zetka serbo-nymskich, gdy ją ze skończyny, a to mają uprodzie, że ten wykotny program, dobry jecz, a wszystko, które wypyszyny.
1: Klinci za tym, że ostanę się też kłobiedu?
2: A jest wyższość.
1: Tak, to upada, tak jak szpane, ty doszkiedzi, to dałe nic jenoś kumaska, nic jenoś plinska, się to szczono końca znaje, ale też wszelakie wiecki ze szampionkami na przykład, albo jemka szpane ciastu klip, albo też dwie peczwa, kiedyś wone tu cina na twojenom, albo też nad grylom, co was łabi tu do czarno końca na domkowanku. Co się do czarno końca na domkowanku?
3: Dla Horianów.
1: To ten krute fanklub, jo, no, ty kodeś na Horiany szedce jeżdża. To oni mają, nie chcesz do końca ostać.
3: Haj, wiezo, hatej ta atmosfera, co super, jo.
1: No tak to robi bocze, no, zase jenom lubi też, jo, Serbia sejdzia. Czekacie znowu na obiet, a może czego skierę dla hudźby przyjeli?
4: Nie, myśmy przyszli, zabychmy Horianów się napuskali, a potem to wyznaczył rywanską skupinę, gdzie się by obladali. A to są z kolesą uliczeli.
1: Z kolesą uliczeli, hadzo czarno końca, dzieńca wszak je, uprodzie krasne wiedro, a to nie są ani ci jenicy, którzy są z kolesą przyjeli. Ja sam widział to jaco kolesa zadestio, też dalszych Serbów, którzy są z kolesą przyjeli z nagrebetnikom, dzieci żyla sobą, a potem się wyznaczył też taki lud popsie, jak jest tam zade, rune widziu. Wot 2000 a dziewięć wszak maja tu domkowanku we czarnym końcu, a też dzieńca kaszprane z tojszto serbskim, czera iż o tyś na jewiszczu, a tyś dokoła wokoło, kaszprane przez 20, czy taki szelaki steniszczu tu maja, na arealu krabatoło mina w czarnym końcu, z tego, gdyż możecie sobie pak nieszto obladać, nieszto zeswodzić dziać, a dzieci samo tyś na wiacorych miestach może nieszto paslić.
0: Pisane poskitk tam czera po takim mijachu, wódwozcy smerdzeczenio horjane a kruszczęscy dujerio to, co by czarnym kumcu na letu zielomkowance widzieć, czas wyszeć. Beno Szota je tam pobył, słyszeliśmy wórysk z jego czerosie niedzielnie live reportaże. Czasacz męczeno do osmichie, prawe wonio stroj do kuchni albo do auta, przyniosł nam nietko holalski, a to zromadnie z orkiestrą serbskiego ludowa ansambla.
5: Trudy soja prasza, kęki zmysłu sitko ma, zaś to wopruju swój czas, gdzie je proca wostawa. Wrócę dżerzy swiczku, bo na nadzieja niech je, a pwomio wiecy raje, swiet woda ci w ciemnocze. Aj sonne bich u wulke, to la switchka stehi tu. A sonach bich o możne, stopak nietko doc bich u.

Sme do štvrteja z tym poslednje wusowanskeje hodźiny štartowali, wosa mjenčinu po osmich je, ale tež tuta naša wusowanska hodźina je pelna na spisani serbske hudźbu. Ne boj so zboža, k tomu namovja Michaela Melcerova. Časnik ti šenca rano tikota, a to zromatnje s Kristofom Mikvoškom. Potom wiem, što so starika titul Anki Lautenbachec. Na všetke tute titule smieče se po takim dženca rano ište veselič, a nietko podame se do Daliny s Michałom Cyżom.

0: No a z policajskim reportom podajmy se potom nydom na kempingowanišćo Bella Italia, ale predahač tam sme polatnime najprede raz na to, što mi ješe policija našim guncu takle zađuo.
1: Policija z G.
2: We Wojerecach su se paduši do zawoda na Friedrichowej zadobili im pokranišu tam trezorwy, kotrym špechu viacery kluczyki za auta a tež papereka auta mnucka. Cylkona škoda, znajmenša ta věc na vůčenja najprede raz 600 euro. Na budeski Humboldtowej běchu to runja paduši ve firmě popuču, su najprede raz v okno skoncovali, se zadobili a kasu ze 200 eurami pokradnili. Sobotu to je policija na A4 dohromady 16 nakładnych autów zadżażowa przyczyna, nesmedżachu na 7. dniu popuču być. A sobotu popołudniu to dojdzie k ciężkiemu wopkanemu niezbożu mies Woslinkom a Jitrom. Na tamniejszej statnej drodze je 7,5-letna ze swoim autom na naprzeciwnu jezdnu zajęła a do tamnego auta prasnęła. Zawinowaka niezboża na miestnie wódecha ci dalsze osoby so ciężko zranichu. Droga mies Woslinkom a Jitrom bie niemale 5 hodzinu zaszlana, a wiecna szkoda wuczynia 140 000 euro.

0: A witać, smim was tu dźensa rano w serbskim programie zromadnje z Matejom Dźiswokom. My witamy was do nowego dnia, a Matej ma za nas nietko tež aktualne pojezdźe, przecież je na podźwiedzich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dźiswok.
2: Dobre ranie. Po niemale półtora lecze był czera Radworska Krzyżna Cyrkej znowa poswiedczena. W zajszych miesacach dobrachu miestrujm cichu wałki szpundowanie a szu elektryku do spolnie Wobnowicz. Najwieczu procu pak żadachu sejm okres czyny, kotry szpuchu z pomocą szemiskich schrytków usłyszene. Po słuchach zamówitego twarska inżyniera Petra Kubańka mowa po kończnym odliczeniu szo niedzie 350 tysiąc euro płacić. Radworska Krzyżna Cyrkej je jedna z cich cyrkwi wełsy. W czarnym komcu na arealu Krabatowego Myna je konstydżynia dormady niecze 2000 opytowariów domkowanku swieciło. Kajż rekny jednaczel Anton Fuchs bie rezonanca z tym runie tak silna kajż loni. Serbski podziel bie znowa wulki. Tak w ustupichu sobotu kroszczanscy muzykanca, folklorna ansambl Wudło a niemsko-serbski ansambl Koczebus. Niedzielu zaweselichu smerdyczanscy rejowario dujaska kapała Horjane a koło nałożkowej skupiny Krabat z czarnego komca przyladowariu. Z dobą są na dworze sobotu 5. krabatowy tydzień zahajili, kiż żywą dwuryczność a kulturę regionalica z niedzie 20 zaradowaniami pestuje. Ewangelska wosada Slepo je na swiedzinskich gemszach czera we Slepom w obswytowy certyfikat Ewangelskiej Krajnej Cyrkwie Berlin-Braniborska Szleska Hornia Łużica dostała. Certyfikat Zelene Kapon hodnoci w obswytowy management zajszych 12 lat. Hospodarichu ekologisce na przykład przez to zodachu fotowoltaiku przyprawu a cysternu za deszczu wodu natwarić a suwuki w dleszych odstawkach cykli za nastacze mietelowych wuku. Organizuje też w obstajne kulturne poskytki a wustajence. We Wotrowie su čera 24 modostnym zakrament firmowania spoščili. Při tym miachu šitke 15 holce druščú drastu zdrastčinu. Emeritovaný biskop Drežansko-Mišnanského biskopstva Joachim Reinelt doponišu Božom šu sobu džažeše potem zobu od kšižorju do se vitane. Čakne nešpo sveče štaj fara Mirčin Delenk a kapvan Petom Rus. We Wotrowie spošča firmovanie kujžde ceče leto. Niemale 100 jechako a jicharjo ze 100 posta koniemi ze Sakskie a Berlina Braniborskie jest oczera a sobotu w Kulowie na 5.50 jechanskim a skakanskim turnierze wobdzieliło. Wulke myto przy skakaniu klasy M czera popołniu doby Dena Burgmeier ze Żylowa z jednaczylitnym wurezancom, niemscy to walach, Kel Etalo. Andrzej Schlegel od koniaceho sportowego towarstwa Szeszu był z 8-letnym wurezancom Mincorom w samstnym próbaniu Ceci. Dwójne dobycze świecze sztykulo czance Lena Altenkampec a Zara Friedrichec przy skakaniu w klasy E. A to one biechu nasze powieście, kiedyś namakacie dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej darmodnej app zmieną MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: W Budyśinie pokaza żywe slebro 9 stopniu, a dżęca zmiemy tu już do słońca, lid mam roczele, ostatnie po takim suchom, a dżęca to zalizy żywe slebro na 21 stopniu, jutce potem znowa dość przeczelne z tu już do młodym niebiom, a samo 23 stopniu oczekujemy.
0: Kiedyśmy rano smy od przyposłuchary dostali pokio z tej baczoniu wyskacz, choć on tam przeca jeszcze z tej, no to nie mogę dokładnie rzec, ale dżarszcze są tam baczoniu wyskacz, se na każdy pat na tempo, równie tak, kiedyś tu, że wiesz o tejś, a dalszy pokio mam, kotruż potrychi a 4, a to potem nie tylko rano od 9, trójka za pół godziny, to zaureje są tu budyżynie jestna na a 4, gdyż cieczy smier zorel cory, pola Budyšina zapada, hač do 5. oktobra po takim 10. dôsra tam tvári od 9. Je tam na kúšte patienoš ešte jedna, jistná, svobodná, na tamnej sa potom uporeďa a tvári.
1: Serbský rozvoz.

No, gdyż jeszcze nie wiesz, czy dokaj macie hić, potem mam tu najmniejsza pokiwy, potem możecie się znano rozsudzić. Dąż możecie się na przykład na przednożk Bena Bielka Dżęsa pod hesłom Mies Eufratom a Tigrysom, poda so Bena Bielk z wami przednożku na puczowanie po Kuwajcze, Iraku a Kurdiski. Przeprosuje na to Kormia, Dżęsa wieczor na powosmich radworskim swodinku. Dalszy termin w Radworju, wieczor ze Szajatowiczom, Szadowicom, rzeka hesło Waricz z domiacymi biernami je poskit k wyredzie krabatowego tydzenia Dżęsa dworniszczu inkluzje od napopieczych do wieczora dziewięćszych. Na kolesowarsku turu ze wszymi pięć zmysłami podaża so jutce toho runia w redzie krabatowego tydzenia, a to od dopudnia 10 do 2 start tury je klosztry Marina Wiesda przy tamniejszej studni. Zjazd serbskich śpiewalskich towarstwów przeprosuje za so na zromadne śpiewanie, każ przed so prynio w utoru miesacu, po takim jutce, a to wieczor 6 kurowej rumności serbskiego ludowa ansambla. W Jakubecowym wustawie w Kulowie przedstawia so jutce 5 krótkofilmów na temu domizna, wostać, zmienić, hić je hesło. Miastrujem przedstawi so też film Krzyżaki od Sofie Cóżec, kotraż je po filmowym wieczorku też jeszcze za rozmuny koło namiestnie. A przychodne regionalne połowanskie wiki Ralbiczanskie szule są czwotk, a to od na po 10, hać do wieczora 6.

W měsće, što mogli je sobotu na wesebne party dožiwić Serbsku reju prejny rejowański svěžin kupki, kak jo se publiku moju spodoba, to zgonioš o našom aktualnym přinosku. W Deszańskem Domunijskim Muzeju pod gołym niebiom su sezonu zakończyli w tom srežowekowym sedlišću Stary Lud, teke w tom szake plana zgonioš o. Co ma was przeprosyš na prezentaciju nowej webstrony Sobu do klubu Sarskiego internata a na Sarske szkotowanie. Ako bużo być dżinsajsznego na samskie miestnie w klubu Dolno Sarskiego internata. Dziś mogą się na pszały na zemskie czojenie jaseliż net po prednej sarskiej sztuczce z tytułem Moje żywienie spiewa tej Musztorojc Krystyn a Zasza Hünamund.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižec Sebastro.
1: Zarskiego programa.
2: Krala szuknych pszałych grybów, krzyje kronowasze, lubi Žiži. Kto wet pszałych grybów ma niewiczą głoku, a jo najrednejsze? Słuchaj się raz.
3: Grybowa kjarmusza. Lietosa su zaucasa zachopili grybovu kjarmušu przygotovaš. A najważniejsze dyb k lietosnej kjarmuše bužo, aż kše kronovaš

0: na swoje miejsce, a najstarszy pszały grip zejo słowo.
1: Lube przyjaźegi, lube przyjaźele czeszczone gości, smy se ho zgromažili, aby žinca našego krála všech pšavých grybů pocestili. Při zastupě ste južo svoj gus vytedali, a ja mám nento cest, doby šária kvistči dáš. Pytakem, s velikým předskokom jo král všechnych pšavých grybů Boletus edulis. Dokulaž jo jogo głoka litoso nam duszu čižasča centimetrów wielika. Tak wielika, ako jużo dwójko nic więcej.
0: Mroje, skecki, stonożki, gusejnce a wsze guszkowne pszałe griby su mecnie przyklaskowali. Kak żywno pak jo se przysłuchało, ako jo naraz niechten ze slednego rieda z głosom szczokał.
2: Fa! Toż ta żywnuszka bruna gwołka, ty byś najrydniejszy gryb. Wyż tudna barwa, a pytom ugleda takie wyści, ako by był naplumpany. To jest śmieszne.
0: Szykny su swoją głowę obroszili do smiera, wedżo, że było to szczokanie słyszasz. A napšaudu, mimo toga, aby rogate bruki, ketarež ga sumili vestosč na starosti, se dogledali za dobivarja, jo se muho radvo sunuvo domani prigledarjo. Z gvosom jo nento ščokavo na huslit kvelbo.
2: Ha, taki živniški šede kvobek, dej biš kral? Smiešnje! Myguk tomu jano groniš! Žo, ištanu ho te pyšne barve, ha?
0: Szykny su niento gledali do smiera, wedżo się przyszło to głosne szczokanie. A aby każdy jo widział, jo mucho radło se stupiło na sledny kijaszk.
1: Rogate bruki, łużeńczo toga grakaria z gole. Niocymy, aż nichtem naszu grybu kiarmuszu myli.
0: Rogate bruki su hukbali svoju službu a petom jo zagrał orchestr pod dirigenstvom maestrova Cirpe Dipkania najriednejše kjarmušne štucki, ketarež su až do zajčego klinceli begeli.
3: Jo, rejdna grybová kjarmuša jo to bola vegelinická. A z čo by už ve grybách byli ľubejšiši? Kaž přijdúce raz ve geli búžošo, znáš myslíšo pen na našu grybovú kjarmušu. Žice mám veľa gľuky pri grybe pytaniu a viasové tyžeň.

0: Słowiańskie wejowarje a rucnikarje są swoje kofry już zase spakowali. Cora jest zakończyła letosna sezona Starego Luda Domu Niskiego Muzea pod gołym niebiom deśnie, a to ze świeżeniem a wielkim ruszom. Mój kolega Gregor Klimio był namiestnie. Gregor, jest gościem przybytnym świeżeń spodobał.
1: No, gronimy raz tak. Jeśnicki a tykańcy rono tak dosegali już 700 gości przyszło do Starego Luda. To jest skoro dwojc tak wiele akowacji przy takim ukońcu sezonu, wenni su dożywili bitwu wo słowiańsku jas a stare rucnikarstwo. Su mogli sobie jak kupić a uprobirować a wiele nauknuć. Na przykład aż już pre 1000 lat su sobie słowiany z pincetu wosy z nosa sięgnuli. Starym luże bużo nento mirnej pak nic nuci we domuńskim muzeju. Tam gledają nasledujące zaredowania zimnym czasu, już o ten koniec tydzienia żowo umiostwo, łóżyskie serskie umiocówki a umioce pokazają swoje używa ze żywarnią pod nawiedowaniem maje nagluweje, nieżelu zygaciech wedpłodnia bużo wetwarinie.
0: Ja, tak na przyjduce zwierzenie w Deszańskim Domu Niskim Muzeum może się zjasnić, ale tak na zwierzenie w drugich muzeach jeszcze ten tydzień poglednijmy tego do drugich muzeów we Łużycy. Uczabny Rzek, Gregor, za informację.

0: Kęs tyženja jo Serska Rija přepřasowa do Rijowenskiego domu mittendrin w mieście na zajmne eventy. Maria Ilikowska-Winklerowa jo była pětk na Rijowenskim wjacorje.
1: Dom mittendrin, wesrych miesta, w samym centrum je jo wet leta 2023 wetferiony za wszakie aktivity. Czyki takie akten Rijowański swiezień pětk. Frank Matijašk jo z drugimi cesnoamtski pomagał jen organizirować.
2: Som pomagał stajaš, stołe a blida. Serbska Rija jo znata kupka, no a žinca jo prytna raz wužycki rejovenski svježin.
1: Folkband Serbska Rija su 2014 założyli lipšćańskie studenty. Gregor Klim band nawiedujo. Pětk sugercovali stereo muzikanty mjaze nimi Fabian Jakobs z Gerneje Łużycy.
3: Ja som swon. Już 10 lat. Jo.
4: Od samego zachopinka?
3: Jo, od zachopinka.
4: Jaki instrument grajosio?
3: Ja graju kontrabas.
1: A niedawno Josep si namakał jeden nowy gerc z Dolneje Łużycy.
5: Jo, also ja som Tomas Döding, a ja ho teke grajam na fiele. Tak, półtora lat.
1: Rijowański swiezień obudził bejny zajm. Gości są przychwatali ze szych rogu.
4: Wyście z Berku, no?
6: Jo, ja som Esta Budišinojc.
4: A tu jo wasza socza? A co wy u cosio?
6: Ja myżom Rijowasz, ce wy jaco?
7: Ja som Balinja. A wjasali zlim se aż som ho. Lubiom muziku Serbska Rija. Jegin rytny. Ja.
8: Ja som Karolina Margrafojc, a ja som pol lieta niži inži bydliwa, a nie to se wjasali maż som sliedka.
4: Ale tu kupku Serbska Rija znajo się już.
8: Se wie.
4: Sto byli ceście na ich zarydowaniach?
8: Jo, ako som mieli rejowański dom, som ja obyła.
1: Rejowargi Orgi Marinov jo zwucował z gościmi szakę ryje. A malsnie su byli szykne kradu rozbuzione. Georgi Marinov jo 19. wesem a wesem jaset przyszedł do NDR.
9: Und ich war Tänzer in der staatlichen Ensemble der DDR im Neustrelitz. Und von dort habe ich gewechselt nach zwei Jahre zum sorbische Nationalensemble in Bautzen.
1: A 1905 a 1910 jo zachopił statkować jako rejowarski ceptar a koreograf. Wen jo wielkie obogasienie za nasze kulturne swiedzenie w Łużycy. Band Serbska Rija ma w repertuar znate ludowe melodie w swojskim obziłaniu. Z kameru jo załapiła szykno Izabel Grecojc.
8: Ja ho filmuję, aby szykno dokumentowała za kupku Serbska Rija.
4: A co już o nieco nagrowali?
8: Ja, ja sam już na niektóre klipy filmowała, a nie to dalej co nim. Ja to pewnie tylko obszywają, a co nim mały film.
1: W publikumie są starcyła na znate oblica, na przykład na Zabinu Zigowu, a szef-redaktorku Nowego Casnika Katalin Poradzkojc.
10: Nas wie, ale czekaj, troszkę prywatnie.
4: Ja, to niby się świrnio, że tak na parkety.
10: No ja taki duch nie mam.
4: I Zigowa pićku przepaźnie i przyszła.
11: Nie, ja nie są przepaźnie. Ten zakład do kursowicy nie trzeba.
4: O, to już pieszę się.
11: Ja sobie. Sam wiele lat rejowała.
1: Perejach su se ochłożyli węce a łapali za dychom. Jo to było napinające? Mila Cachariasowa a Gregor Wieczorek.
12: Jo, pićku som se to konił, ako po palińcu. A przecie, gaż som miał to cusie, nie to megu, penio zasej przyducna reja jo przyszła, a dlatok som ja był zgubiony, dere aż ma się o mikrofon, a nic tu kameru.
13: Za mnie to nie o tak szeszko, muszę gronić. To einfach wiasele cynia, pen Mam žinco, je co špos.
14: Jo, ale ta kapała jo tak super.
13: Přeci, te muzikárie sú tak derie.
1: Ten jacor nie sú dijali pak jano rejovaš. Marek Slodička jo přišel z Barlinja ze svojim akordionom.
15: Ca se rejujom pitku, tak te ľudové vece, to se mi veľkým spodoba, ale nieco som vece přigotoval, aby pingaš ten rejovanský bal zachopio, aby mogali také v pauzach toho rejovania spívaš.
1: A zawierno są była przechwatana, jak wiele i osobu

0: su se zasej dali do reje.
1: Jo, a to dawno jeszcze nie było, szo na tom prednym rejowenskim zwiżeniu rejowenskiego doma Hrszebuzu, sobie tu su na tom miestnie pobytowali szake żywarnicki z instrumentami, z rejami za familię, a ze spiwanim do gromady jo uruszowało a spiwało na obyma dnioma więcej jako 100 ludzi. Zwiżenia spychowane wet zawożby za serski lud, projekta za waloryzację serskiego kulturnego dawa, a miesta Hrszebuza. Win nie jano ubyżył mocny zajm pla lokalnej ludności, ale tylko z drugich miestu a są sunanien przychwatali. Maria Ilikowska-Winklerowa, jo powiedziała.

0: Ktože rad škotujo a co přitom serbski pejedaš, ten den ninto dokradnje přisłuchaš, jaseliš mižešo se na škotowe turniere domovinske kubki Hršebus žinsastom zachopiju. Přepřosone su šukne ljubovarje serbskego kortovanja jich znata přijašele lec serbski umeju abo nic. Přosom gledašo na to, až grajome přece penježele ulicujo kito ela.
1: Also to odbeže u nas tak, so my jeden raz w miesiącu rajemy, a to wszyscy od oktobra aż do marca, albo za chłopień apryla, tak będzie jeszcze, jak to tu chodzi. Ja jeden raz, co my tam zmakamy, my tam jeden mały obulus zapłacimy, to są 2,50 €, to się po na końcu upłaciło. Momentalnie jesteśmy 16 ludzi, jak to przyjeżdżamy. To ja raz Pitschko letzte, wo Pitschko mehre. Mir rate uwe, kuldigo ich se seo me kensch marusch, tam so obschelisch. Toyo, daschen tak so, teke rate na Biersada, nic pri Graschu, ale wir mame potom teke janu Przestauku, los me jene mawe Psykust mame, a am zum pan teke uli zuilome. Jo, ma to nio da retno, o janu, mi mame teke ischse kuldigen dživaju.
0: Jo, kóžde leto škotuju, jo to južo dvojka tradícia, miastem skoro 30 let se zmakajú.
1: Zachopili sme mi miest, ktoré ja som ižo leto spýtal, že sa čilo vás, 19 čestu a 8 a 9 časet. Vyšlím takto dvi leti ešte plnil.
0: Jo, Groni, kito ela, žinca viacor, či bytele na 6 zachopil se letosne serbske škotovanje ve klubovni serbskego internata v mišče. Dalšny termin je ten 9. novembra.

0: Podažowarku za Witaj Žišonje a horte mam ninto we studiu, to jo Mila Zachariasowa. Ten tyžeń stwórk přepšo so jo wšych zajmcow učobnje na prezentaciju noweje webstrony. Prezentacija zachopio se zegare dveju we klubu nije Dolnosarskiego internata. A wetpodnja zegare čich jo šuknem kazane do Žišonje. We Vili Kuntabund we mieście teke to a druge przedstaj Jošo, a k tomu pözdźe přižomej, ne pery raz dobry dzień, Mila.
1: Dobry dzień.
0: Jo, webstrona nosy mnie sobą. Co za swoją sztyce, a która webstrona to jo?
1: Jo, sobą se groni mit. A to znasz kuszt wie, a za nas ma to wesibny signal, my co my pokazasz, aż wymierzasz, że sobą cynisz, prawie sobą cynisz. My stajemy niekotare digitalne wiece k dyspozycji, a nasz slogan co groni pójść sobą, cyn sobą, a zej sobą.
0: Po takim to jest za witaj, wetkubarki, wetkubario.
1: Kuszty kęcz ma zajn, może na tu stronę wiele wiece dożywisz albo namakasz. Co my k familiam takie materiali dyspozycji stajesz, to są runa te gronka, kęcz słyszę ty Žiši w Žišoni, a to jo pen rednie gażweni to mają takie wiaco przy bliżem. Znasz jadno blidowe gronko, albo drugie ulicowanie. A pen mają weni swiski, wet kita, aż do domu.
0: Na przykład możemy raz takie gronko słyszeć?
1: Gusinca som rytnuczka, przecyk wotna som gaja, gaś ja widzim Jezu tam, curas jest co, ham, ham, ham.
0: To se dzisiaj na kuszczopat spodoba, tam som se wiesta. Na tom nowym weboku są tam takie, jo, wideje, a jo to pisane, ugotowane za te dzisi, albo za te wytkubarki, albo starejsze.
1: Poprzebem nie ocilowa kupka te dzisi, also weni nie ma guja tam aktywnie na co grasz. Tam są spiły, gronka, ulicowanie, albo przabie mini projekty, pobytowanie za cały projekt w Žišoni. Na przykład tam mamy kreatywność, język paslisz, pen jo pedla spiju wet jeżyka, a my mamy takie rym.
0: A co jest to cel? Co jest to nowe, albo takie ważne na tej webstronie?
1: My mamy już tak wiele rednych materiałów, a my nie mamy więcej przegląd. My co my, aż weni, also Familie, aber teke Wettkubwarki ab Wettkubwarje, dostaniu Impulse za to, aż mögu weni gledasz, co napschau du mama, a co mögu net w praksu używasz.
0: Nindosme wiegin narzyska, co my jeszcze raz przepszasz na tu prezentaciju, zegar dwieju zachopio se zariadowanie stwertke we klubu niedolnosarskiego internata. Wet zegar trzich pojrza dali we Willi Kuntabund, a co zajm co tam wycakujo, Mila?
1: My trebamy jeszcze pićku tu drogu, also niekak bytl nas dyri, bużamy zachopić z programom. Žiši a wetkupowaki są na to se przygotowali. A program myśmy na przodu namakali na webstronie sobu. Tam jostaja moderacja, tam jostaja ketere spiły, a ketere gronka, te Žiši mogą używać, a na końcu możemy to adaptirować, a program pokazać.
0: Porażowarku, zawitaj Žišonje a horte som miewa we studiu, to jo Mila Zachariasowa, wena jo przepřesyła na prezentaciju noweje webstrony učebny Žik, Mila. Aż co przyszli?
1: Wielgin rad.
0: A wiele uspiecha, a ja se la rzecemy.
1: Ja se wiaslim, wielgin na ten dzień.

We Łužyskich sach jużo zwěše swoje kjarmuše zachopjenki ocenił Gobin jużo we sreš septembra. Popšałem joga to išti čochu přijesno, negajo se svěšiva kjarmuša, akle gašio napšaudu šukno zgetovane, šukne pelažnjete, vuky vecece a víno vetergane s takim skerej ve novembrie. To věže starše vysenare išti ulicuáš, žínca neotověci tak rozsužece, žoga popšałem vo zgromadnosć, dobre tykajnc domacnu jezu a se wie vo te dobre stare case. We tego spiwa teke Monika Klesec, wy je znatym spiwie, ten słyszymy nento we naszej kjarmusznej muzyce tyżynia, we na mieszkank jo spisał tekst a melodiju gokojski komponista producent Siegbert Himpel. Wiele wiasle przy słuchaniu.

To był prydny pieniężeski aktualny magazyn w oktobrze. Co nasz ja masz się z wam spodobał. Ja się z wami rozognuję. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Wicze budzę Gregor Klim przy mikrofonie. Serska literatura stoi wicze plana z wesreżii. Pejedamy ze z literarnym wiedomnostnikom William Bartoltom o nowych knigwach w antologii Cie Gasmy. Knigowa premiera budzę 13. oktobra w Serskim domie. Życzę mam uspieszne a spodobne tydzień. Thank you.

0: Zadkula.
1: Lubowane šulerki, lubowani šulerjo.
2: Připosłuchaki a připosłucharjo.
1: Ja, Dumbledore, witam was do Hogwartsa.
2: Hanna, witam was do studia na Zadkulu.
1: Predehač z wučbu započnjemy, dobimy so wizo najprede rozsudzić, gdzie stwa štu svuša. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, abo snano Slytherin. Richard se kvobuk je spřijotowane a po přirjadowanju može wučba
2: Wusowanie.
1: Može wučba započeć. Na wučbnym planie stej dżęca přichod Hogwartsa, noa Harry Potter seria, potom wotkryjemy si magiski svit we Łužicy.
2: Poladamy na woprawdzi tu szulsku wuczbu, kotraż na knijach Harry'a natwarja.
1: A nasza redakcyjska suła jest rudnu połość samboka przyniesła, kotruż mamoj wam zdzielić.
2: Trochu dziwne też budzę, najszelakorysze teorie wo Harry Potteru na was czekają.
1: A każ to spoczat szulskiego lita tak leje, zaspywam wam nitko szulski kur.
2: Nic tyle, to jak Klaudius, a bądź też nie spywa, ale uczbu je za dżęcniejsze wusowanie przyjotował.
3: Dobry wieczór, też wodmier, tema dżęca, każ się zawieszcie, że zonili je Harry Potter, wiedzą, trebamy to też prawo uczbu, a to słyszycie dżęca między drugim The Neighborhood ze spiłom Sweater Weather. Myśmy serbski szelak, bo takim trebamy też serbsku hućbu, tu je wusmusz, ze spiłom z tobu. Haj dale, że ze skupinu Depesz Mo, dwoni maja Precious za nas. Najprede pak ma Henry Spitank, prawy hit za nas, tu je spiel Modibitch. Jele wesela.
0: Zadkula.
4: Schon damne.
5: Ja, was tu dwe.

0: Gajsch je to takle spočat šulskeho lita w Hogwartsu z Wašnjom, budže mojstro tež mój nětko spočat kvusowanja, ketro važnemu prašenju vynovač. Gotri kiži přisluša moj. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw abo Slytherin.
1: A što by to mógł lepiej rozsudzić, hać rzeczacy kobuk, dun rzeczęca cyle w originalu, tu nie mamy, ale smy z najmniejsza spytali jeho hodnie zastupować.
0: Ci praszenia, a potem so rozsudzi.
1: Po takim prynie praszenie, nydom na tebie, sy połyszcz dostała, dy wot mówisz. Czekaj, dam ci ci mózno, jeszcze wodę, proszę, sam zaboję za was przeczytać. W odcinku 12 krócz, a przyszłym nie odmówił. W odmówił nydom, chyba kto zabudł, albo w odmówił pożniejszo, nie dojemno.
0: Cyle, wyszcze, pryna odmówił, w odcinku 12 krócz, a przyszłym nie odmówił.
1: Aha, szoklo.

0: skiery z soduelirować a zakitowanie przeciwocz mołym kumsztam na wuknycz chcowa.
1: No da, rieczacy kowuko?
2: Nerozsudźena, pilna a po uszym zdaczu każdy czas przygotowana za duel. Zmużitość po takim eksistuje. Przy komunikacji widzu pak jeszcze polepszenski potencjal. 12 kroć poeszczu oczynić, a przyszym nie odmówić, kiedyby hodne. Ale mój rozsud je jasny, Gryffindor.
0: Hej, gut, das ist mein Gryffindor, ja som prawie zdraszczyna. Potom se nitko ty narodzie, gdy odmówisz poeszcz.
1: Ja odmówię pożdżiszo. Nidy junu.
0: Jutze je ważne pruanje, što činiš?
1: Onda dojme na kuže pat najpada moju stvu zrumbač, a vidička stara tam bil doje.
0: Vizo, a što by v Hogwartsu najrače prave dere moa?
1: Ja si myslu, da češke kuzba nam uknuč, a si magiske potajnost če odkrivač.
2: Vedelačna, čipna, přeče samo najčešu magiju zrozumič. Jara zajímavé. Jenož poušim zdaču, potom nic dyš prúvanie kýva. Potom nadobo kamory a písanské blido zrúmuješ a více zriaduješ, kotrež nejsú 6 mesacov nikoho mylili. Ale veda je veda. A todla Ravenclaw.

0: prynje trailery są jižo tu a pokazuje nam nowe Hogwarts, Quidditch a wizo nowe mezocza.
1: Oficjalne trailery namakacze online pola HBO Max.
0: Hode 2023 potom zase ryka gofry pakować kuzwaski kinit zawódź a spyszne k nastupnisću 9 aż ci
1: Nowe Hogwarts, nowa generacja,
0: ale samsny magiski świat.

0: Čim dlěje so dźensa z Harry Potterom zaběram, čim bóle napadnje, nie trzeba mi Hogwarts nidźe w Šotiske pytać. Kompletny kuzłowski svět je dawno pola nas.
1: Cele jasne, domowina je nasze ministerstwo za kuzwanie, politika, posiedzenia, wszelakie wotriady.
0: A nichtu zcywa cele prawe nie wyszczuje runie za czo zamówite.
1: Pieniądze leża wyza pola Gringotts.
0: Potem gim pola założby za serbski lud. Nie wiemy, hać trezory z mnie woptrażuja, ale za kujżo, woprawdzie kujżo, kustnyszto na galionach maja.
1: Nasze medie są jeszcze jednorysze, serbskie nowiny, dniowny profet,
0: serbski rozwóz, Potterwatch, jenoż z minę Voldemortem, a najskiery z wiatr popowej huczbu.
1: A sztuśce są buboko do poleństwo naszego oswyta zanurić, gdzie do serbskiego instytuta.
0: Potem do misteriowego wotrada. Tam zubia są so ludzie na wiatrze lita w slidżenskim projekcie.
1: A nie do ze... Turista 80 stronskie publikacje są zase wrócza.
0: Nie zrozumiesz na nosidko,
1: ale je ważne.
0: A samo swojski Quidditch mamy wubranga wyzon. Nasze serbskie Quidditchowe narodne mustwo.
1: A Europiada, nasze światowe mistrzostwa, jenoż bez kościół a złotego sznaca.
0: Przy czymś by taki sznac praktyczny był. Stopą stadybku, ranimo a szicu może domo.
1: Wyzo trzeba nasz kuzwarski swit, też kuzwarski gamut.
0: Tu mamy serbski sejm.
1: Kuzłowski gamut rozsudzi o najważniejszych naleznościach magickie zromadności.
0: A serbski sejm by to też jara rady był się myslu. W odpowiednie magickie prawa są najskiery jeszcze po buczu.
1: Puszta ze są, bola nas najskiery kokosze, to może trać.
0: A co jest z cikoscza?
1: Cele jasne, a jastwa. Miestność, kiedy dyskutowanie o świeczeniu, a z nikakie przyczyny ma zatku latem, gdzieś przeco swoje zromadzizny.
0: A ma tam rozmiata, ja potem cyżykę zdżyt, albo co?
1: Z tym je wyszczy, kuzwarski swyt by cały czas tu.
0: Wosrycz w Łużycu.

0: Cito.
1: Runje smy wot Diane Mirčinkoje jižo słyšeli, kak je so idea wujwa Harry Potter do šulskeje wučby zapšijeć, a što je so dla toho we wučby zmieniło.
2: Ale wieso tež małe Hogwarts prosće z kuzwarskim rundškom nenastanje.
1: A wučbicu, kak přemenju svoju riadunu do Hogwarts, samo knihanja Foolish and Bottles na polcach nimaja.
2: Wiele započnie so po takim pola nule. Materiale wuwiwać, nowe idee wuspytać, a przyjuszym dobić spontane być.
1: Runie z doa moa nitko hiszcze, niż to cyle wosy bito nastać. Przetoż Diana Mirčinkoja ma dualność Harry Potterowe teksty za swoją wuczbu do serbszczyny przeniesć.
2: A przy tym nie ma przedwożk nastać, a zakoczysz dobić naprawdę Hermine Granger być, co by ją zrozumiał, ale jeden z kotrym już może dzieci w oprodzie dziewać.
3: Ja, bo smiewa dike to czynić, a bo smiewa ten kniw do serbszczyny przełożyć.
4: Ale ty...
3: no, a to las ja muszę tam pędzia też małki kroki, gdyż mu nieke zapoczynamy w czwartym letniku, a gdyż bujen w oprodzie małki wotryski najpierw mu się zał, albo te posłone rzeczy mu do serbszczyny przełożył. No, zo in ty najpierw mu sputa wusledzić, kada dzieci rzecza. No, gdyż dorośli niewiecki przełożuje, to ja husto tak, że ja to pak przeczeszkę, że są słowa nie są znate. Nikę, ja mój cel w obchodzie najpierw, no, haj, wusledzić, kajki ryczne niwo, da było dobra o tym przełożk mieć, a to ja najskierę tu wielki rozdziel, my z tym prawom, ja na nakładnictwa moim.
1: Znana przypowiedz na Hogwarts Express po takim niedohiszczy dalszy wagon, a też my Serbia dostaniemy przeproszenia. A tutaj, co by dziło, nie też zwonka riaduniskie jest w nieobkiet błany wostało. Za swój koncept był Diana Mirčinkoja w uznamienienia.
2: Jest spościso myto nakładnictwa Cornelsen, a z tym by jedna z dwaju w uznamienienych po cywie nimskiej w kategorii innowatywni wuczerio.
3: To by mega, also w oprodzie, to by taka, ta mielka, kisza k nam dojszła, to by tak kras, gdyż mnie tu odczyniła. Oh, also to by w oprodzie, ja to strzelać nie może tak prawie do słów, we słowach opisać. Ja to widzę jako mytowanie, kisz smomu jako riaduna. Musmo się to wywojowali ze cyle wiele pruce, a ze cyle wiele dojrucha. Wiele dziełom ty, no, to by einfach mega. Tu nie był komik, gdyż mu pan boli, also ta jeniczka zakładna szula leca, kiedy się tam mytowała, to by, ja to nie mogę opisywać.
1: Zapoczęła jest to wszystko z pytaniem za niczym, co już może dzieci za wuczbu zaorić.
2: Z toho był mały Hogwarts z kuzwarskimi kieszkami, kwiedyczom, kniami, a kietro wiele słyskimi ideami.
1: A znano poborachuje nitko jenoś jeszcze posledne kuzwarskie rączko.
2: Te z kotrym Harry Potter skończnie serbsce ryczy.

0: su wokomiki w žiwenju na te ne možeš so přijotvać. Šo je ne, kak doho wyš, so ne te přijindu.
1: To klinči netko kytro dramatisce, Hanna.
0: Ja tyž, přetož dobíme so rožonvać.
1: Okej.
0: A to od małego dzieła Hogwarts Wosrych Hamboka, Harry Potter a zakuzwane dziecko ja mianujcy nitko w liczu. Konkretne 26. julia 2026 posyni raz wustupiło.
1: Trichy, po 4,5 liczy, wiatrze haczy 1,5 milionów wopytowarku a wopytowario je program dożywiło.
0: A najhorsze na tym, nie jestem przed stajne żyjne widziała.
1: 4,5 lit se te czasy miła.
0: Bo to netko nędzie.
1: Okej.
0: 2021 svečeše v Hamburgu prinja nejenžesko rečna produkcija premieru Rest in Peace, Harry Potter a zakuzvane dziečo Hamburg. Viacač 1,5 milionu muglu a kytro vele magie.
1: A što činiš po takim emocionalnom rozžanovanju?
0: Dešo šitko trošku zrudne, drude jenoš rejovanje poma.
1: Te miniš takéž pola Harrya a Hermine, v sedmém dželu, jako je on ju opuštil.
0: Hej, a dokładnie tun song z scény netko slyšíme.
1: Nick Cave and the Bad Sheets.
0: Z Oh Children.

spać, po tajnosće nocy wodkrywać. Kaj szrapak, abo jandżel, abo mieteczka, sokole baćwe wiecy, gdyż mi kiwa za soczma. Na najrinci woko mi pnia do żywiu,

0: Najprjedy pak chce Michał cóż was hučbnje zweselić přec viac a viace un chce wiele wesela.
1: Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula.

0: Wo woprawdźe wažnych prašenjach w swěće Harry Pottera dobimy hišće rěčeć.
1: Napřikład?
0: Napřikład je George Weasley we woprawdźitosti Willy Wonka.
1: Okej.
0: Kedźmy. George zubi swojeho dwójnika Freda, a w biurze Willya Wonka je wot wšeho jenož pojeca. Papery, lampy, nimale tak, jako by mu jeho tamna pojeca poprachowała.
1: A dajmy hodać, umpa lumpa su.
0: Domjace soniny. A wszy niemożne wice w szokoladowej fabrice? Magia.
1: Dere, potem mam też jedno za tebe. Harry Potter a Narnia rajetaj w samstnym uniwersumie.
0: Nitko sam cipna.
1: Bratraj a soce hodza so przederje, a nimale perfektnie, kështorium domam przyradować. Byto zmużite a rozsudne Gryffindor. Edmund,

0: makane.
1: A woblubowany argument za to je Nicolas Flamel, tón by menujce woprawdźe žiwy a to w srjedźowiku, bu pozišo z legendami wo alchemii a wo kamieniu mudruch znaty.
2: A če odla potom jeszcze nichtu Hogwarts namako nie?
1: Dokel smy mugle.
2: Trichy, wupy wotme.
1: Widzisz, pomału to zrozumieć.
2: Abo smy runy jednore dwie mienšiny doło, dospone gałpowy dałaj.
1: To je runie to, što škúzvá chce ministerstvo chce, zase to myslíš, že to kao.

0: W zajšłych dniach smy was na Instagramie troszku testowali, 7 citatów ze swyta Harry'a Pottera a przeco ci możne wosoby k tomu.
1: Niżto szkuli by kytro jasne, pola druga osy w ubokowy pomiatku Hogwartsa kramościć dobiał.
0: Nitko pola damy raz, jak szcze so takle dopominali.
1: A to zapoczynamy nadom z naszym prynim citatom, to je menujce wele bóle hać nasze kmanoszcze, su to nasze rozsudy, kotrzeż pokazuje, stu w oprawdzie smy. Na stu je to nitko był, my to cyle dokładnie wymy, a my mamy też wusletki pod Instagrama za was, što je stu hodał tak red. Możne wotmy byś u Albus Dumbledore, Sirius Black a Arthur Weasley. 11,70% woli Albus Dumbledore, 22% Sirius Black a 6% Arthur Weasley. A z tym miejsze wecidze praje, a to by Albus Dumbledore.
0: Pola druga cytata bychu te wotmy trochu bóle rozdzielene. Mamy wszyscy swytwo a czmu w sebi, rozsudneje, kotre mu dzieli zdziwujemy. A ta prawa wotmowa je Sirius Black. Tu su 34% za to wotwosowali, 37% pak bychu za Lupina. To je Boże. Wopak.
1: Dalszy cytat. Je to hodnota przeswyczenia, kotraż wuczynia wuzbych, nic liczba przywisniku. By to nitko Kingsley Shacklebolt albo Sirius Black, wecina wosuje tu za Sirius Black z 42%. Znano może czasu jeszcze troszkę roczo dopominać, to wyszy w 7 dżelu, w tym drugim dżelu 7 dżela, a to, hej, nie byszy Sirius Black, ale Remus Lupin.
0: Dalecze z Hey Harry'o, gdyż to przeżywimy czy zabiju. Proszę nie je, sztuje to prawie nie tylko do mnie sama krótko raz pytać, czy ja te namakam te wusletki. To by nie o tyle zriadowanie pola mnie.
1: Ja może ciebie nie skierować.
0: Nie mam. Można odmówić się o Hermine, Neville Longbottom albo Ron Weasley. Prawie je Ron Weasley, a to je też wieczina wieczora, dokładnie pójca.
1: Hej, gdyż so przed mianą boisz, potom to strach przed wiecu jenoś jeszcze powieci. Hej, sztujo to nitko neskiery bojen, si neskiery może dary musić, to by Harry Potter tun stiesze też k wuzwoleniu k dyspozycji, to pak nie by Harry Potter, to byszy w drugim dżelu Hermine Granger.
0: A przedposlene byszy Dysy kuzwa Harry'o, sztuje to prajo, to je spoznać, zo je to pryni dżyl, a bysze to pak Dumbledore, Hagrid albo profesor McGonagall, a to je też 70% sama prawe wodała to bysze menuce Hagrid.
1: A jeszcze dalszy cytat z prynego dżyla, menuce wun nie Fred, to sam ja. Troszku hajera z prajem trusku fies na nocine na watnas. Dam z jak dyspozycji Fred Weasley, George Weasley a Ron Weasley. Sam 8% wosuje du za Ron Weasley. A 7% George Weasley, beta 40% Fred Weasley. Niko ci może so znaczy jeszcze na to roczo dopominać, to by scena cyle przy spoczatku, gdyż ja George to ke swoje mamy prajo, a ja ju tak rec. Knorę mył, jej to rek, a potem pak by się to tola prajekaś, jak ona ich mianowała.

Jednotliwe cjeny sebe widźimy, morze co zoch w obliczu. Pytam kupu, pytam skoł, mia złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku to kosiedna dnia, moja skromna postawa. Posvědča se kradnuši, wałodnie se pojiba. Ale wujki strachu moc, nie trašimy ani noc. Bożnamy se na tebe, jasna sapacz mojnie.

chcę tu šiłować, čim na cię sa nie podać. Krok za krokom dale sać, buď mi nidy pozostać. Přece twoje heslo wie, lube a tyś rube nö. Ty me stajne pozbudziłeś, hamy pohon, to se ty. Ty sa ruče za ty piuto, ty me spasle vuči, než a cash pokoj, že porażce mi lubiš, juce dobuđeš. Aj doby pak ja nalesym, ty sa moja, to ja wiem. Duši na to čopota, zima, nech sa navala.

rozum mieć, domoj cyć, domoj spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przed stale moc. To je czwójka w usutaj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacznem, że sam nasz swytny kraj nie swytaraj. Na ty biepak możu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza, hajsz tu je moja zebiera.